0: Radio Capris. Capris.
1: S grehi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno.

0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Kapris.
1: Kapris.
2: Katy Perry.
3: Kapris je zakon.
4: Številka ena na obali.

0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Hey, this is Shakira.
3: Burna Boy.
1: Kapris.
4: Kapri je številka ena,